izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwa umehluko. Hlala nomaxoli njalo ngesonto ngo-12 kuya ku-3 ntambama kwizwi lomzansi FM, yizwa umehluko. www.izwi98fm.co.za izwi lomzansi, yizwa umehluko. www.easy98fm.co.za Easy Lomzansi, yizwa umehluko.

www.izilongzansi.co.za. Izwi loMzansi. Yizwa umehluko. Izwi loMzansi. Izwi loMzansi. Yizwa umehluko.

izwi lomzansi, izwi lomzansi. Yizwa umehluko. www.izwi98fm.co.za Izwi lomzansi, yizwa umehluko.

kaNkulunkulu. Kulunkulu akabe nani ke bazalwane, anibusise egabeni lika Jesu, enze kahle Nkosi, anisize anisibekele ukuba konke ukuhamba kwenu nokwenza kwenu nokucabanga kwenu okuhle bese kuyaphumelela in Jesus mighty name. Amen. Ngiyabonga bazalwane egameni lika Jesu. Uzulu lo endaweni yasentuzuma kamancinza, uNkulunkulu akanibusise. Amen.